Začalo se kad toj po mojih nogah. Riječ, ko je ne zastopio, je, da BMW ne je v resnici prav neč pomahal. Kukar ne